0: Za slědčo je Michaela Metzorowa zpěła. A ja si zvážu rec, z najmniejszych poranczych temperaturach ja sam się bezlek szczyniła, to gdzie hiżo na smier baby leczo. To możemy się rzec 9 stopni pokazać żywe slibro. Bettina Wenderotowa ma doi bezlek zwoblekany. No a Bettina, pola daj proszę do wusowania, a renio za dżęca za sobocie razem wusowasz.
1: Aj, dobre ranie. Cyle prawie tutu smier baby leczo nie tak opaczny, to też nasze połyszcze dżęca praja, szako je wulki dżil żnio, a trede tež domkowane traktory sú pilne ježili tež čera za sáč do večera. O tom dženca rano rozprávame. Budešine sa mezonárodný kurs serbšiny je zakončil, tež o tom dženca slyšiče do sveta športa poladame. A zajímavostka tutom konstitúdňa je tomu menujúce 5 a 20 let, a tu by to věřil, že bydlek let stotka, že je so kruščanský šulský zběžk zahajú. Juce ráno o tom, juce, šiponňu o tom rozprávame a dženca hižo raz máme malý vúriesk za vás spřihotované.
0: Hej. A když na domkovanky ladáme, to máš tiež potom všetko také, hej, i zvučené zvuky, když traktore jezdia a sečo močave tiež a to je kúži leto, tiež to sám se zvuk, zo rávia a grána a gí, tam má jen traktor, tu všetci činí miu, miu, miu, miu, to znovu dalo, každý si slušíš to všetko taký samzný zvuk. Aha, nitko, že minúce do žňu. Osamíčinu po šestich, dobré ranie, praje serbský rozvoz.

Florian Jurenc je vam hudbu zestajał do dźensnišeho ranja. Ty kus po mojim słodzie wyprajła, ale po vašim tež na kóždy pad. Sće čipni, štú dźensa rano išče zaspěła? To môžu vam poskyčić dźensa. To je doktor Taste. Matthias Kiesling z zmiernym włosom do rania. A Ralf Bumibosi. To by się najlepszy a najlubszy spił niedyszego kolegu Józefa Żucha, naszego kolegu technika. Ja. Mięczyno powiedl k nasydomie.

To je dobre hesło. Skowaj twój butak na kujdy pat. Na niektóre szkoły jezno staną, tyż ci, z którymi siście liczył nie se, na uściczo so potom dzieci tla, uzajszo ze złoża udra paja. Dzicie na zosie kus lecz. No, to ta ja rynę, gdyż możesz iść kus w bożku leżeć, a radio poskać, ścińcie nosi waszą kasetu, pecz mięcinu do na po sedmich, ktoś rady słuchacie.

Michał, chcesz siebie tutaj chodzić nie przy nami, gdyż Ingrid Rakens? Ach, to krasny tytuł, a je. Jeszcze je Jule na tamą boku strony. Marko Smoła, ale cię dodowala. Posłuchajcie, no posłuchajcie.

0: spiwarka Ingrid Rakec. 10 minut oder na po 8.
1: Lube dzieci, dobre ranie. Kolega Dundaka na szluby Filomilos swieci tutym tydzieniu wulki jubilej. Pretać tajke stawizniczki nastanu, so narawaja, cichaja a z efektami wobdziewaja traje to swoju dobru kwilu. Jak nastanie stawizna za wuszy? Aż to je poprawom najczęsze na tym? To je so Dundak praszał, a wam dzięca rano na podziewieczych o tym powiedał.

0: Na po, wosemichje.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
0: Dobre ranie. Na zakonczeniu letušeho mezonarodneho letneho kurza za serbsku rěč a kulturu je Serbski institut čera wobdźělnikam wopisma přepodał. Lěca by so 40 ludzi z 10 krajů wobdźěliło. Wjace hač połojca z nich je tež złožiła pruwowanie za rěčny certifikat, většina z nich za niveau A2. Nimo wučby serbšćiny su na ekskurziju maj region bliže zeznali junu pobychu severni horni w Užicy, junu katulski končinje. Od lita 1967 a 60 je doromady 906 zajimcu lečnych prozinach intenzivne serbšćinu wuknuło. Sečomo čove ve vjacorych serbskich ratarskich zawodach moča runje poslednju pšencu. Redžic zawod nesvačidle netko konc tydźenja posledne hektary vočneje. Runočasne nydom svomu zbiraja, zoby kwalita dobra była, tak Achim Reda. Potem chcedža ščarniša wobdźěwać. Rybyšec bioratarstwo Kanecach je z pšencu hižo hotowe od čerawšeho žnija wóz. Kwalita je lica dobra, tak roni rybyš. Wunožki pak je nož přerezne. W septembrie su potom zuja a słončne róže na rydže. Na wyższej szuli Slepo jest od czera 5 dniówski międzynarodny mediowy kemp zakończył. Na nim w obdzielichu są szulerki a szulerio serbskie wyższej szule Ralbicy, wyższej szule Slepo a z czeskie z partnerskie szule Slepianskiego Kubwaniszcza. Międzynarodny kemp przewodzi się mediowi pedagogojo studia Lucia ze Smerdzacie, a sobą działaczerio projekta ZORBIT, gdyż spichuje rewitalizację serbskiej rzeczy za rzadniskim związku Trebin Slepo Dziwin. Nastali są między drugim trojoryczne serbsko-czysko-niemskie wideowe klipy, a wideowe tura po szulskiej leżoności a szulskim twarzeniu. Autowa značka KM za niedyši kamienski wokrys je z odstawkom nevoblubuła niša stara značka Zakske. Wiace ač 5-70 tysac auto a motorskich běše z počatk leta stutej skrućenku přizivjene. Kaž winže ze studije Wysokoszule Heilbronn je tež z dalšimi značkami niedyšich honjo-wužijskich wokrysów tojšto ježdźidło popuču. Niedže 1,5 tysac ma CI za Žitavu. 24 tysac za Wojerecy a 22 tysac za Lubi. Niemska by 2012 postajenia za znaczki liberalizowała. Z toho czasu może ludzie też skrócinki za okresy a bez okresne miejsca wużywać, gdyż po zariadniskich reformach poprawom hiżo nie eksistuje. W Rodowym Parku Dennym Wujeżdżę je konc tydźenia zaso tradicjonalne zetkanie Oldtimeru, Inselklasik, kaž zarjadła reżdżila oczakuje wiace hač 500 historijskich jeżdźidło. Jako wosebitostka budže prynje wubiedżowanske auto znateho drežanskeho konstruktera Heinza Melkusa widzeć. Jemu a jeho autam winuje tež wustajencu. Na čaporowych wikach poskyczuje oryginalne dźele za oldtimery wszelakich fabrikatów. A to byś upowieszcie, kiż namakacie też na internetnych stronach a naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Wostanie dżęsa sucho a słuszne, jenuż niekotrym roczoki k dekoracji. Żywe z libro iba so dżęsa mies 24 a 28 stopniami, jutce potom dże hore na wyższe 30.
2: Na drohach je wszystko prozne, tam młody jest z takim melkusowym autom szmorać, to bieszy prynie takie wubiczowanskie auto za czas NDR 100, a jedne auto są tedy twarili, a te miejsze takie, ja nie wiem, acz może czy są wysnano też na to dopomnieć, takie krzydłowe durie, kiedy są takie chory szli, tak są to oczyni. Dobro jest, bo 4 po na po 8.
1: Serbski rozwóz.

wymjenčenje po cywilki na osom. Tež takie, takie osobite video są radoczynio nawierczeli, w którym jedzenca jako babiński materiał Klemens Schmidt już rozprawiał. Barowy festiwal w Radworju na to czynie piła są czera mieli, a jedzenca maja tam party z pop-techno-hudźbu, a niedzielujące je rańcze piłko z chruszczanskimi muzykantami. A miastem jeszcze tojszto, sztoż są sprzyjotowali. Potem jest jana nach tyś, swiecza, czera, sumieli tyś, zahajenie, dżęca z mejami z drugim kikorowy turnier, wieczor wiezo z numarije, a jutce potem popołudniu program zauszych z dobą możecie się tam tyś oldtimery wobladać, a na poniowienie kielowanskie czarje kielować. No, ja jestem, tam maja wiesny klub 50 lat, wiesny towarstwo, kiś so tam o zromadnosti stara, no a ja tam tyś o zromadnosti, kiś su so zajili na wódce, na smierożan tam na prawym boku za busowym zastaniszczą. Możecie so jeszcze dopomnieć, wulkie jewiszczo je tam stało. Tajfun su ten tam piskali. Mój frak, to bych uczasę. Znano so też dopomnieć, czy jutce przy besadze potom, a o tym ryczicie. Po sledach Šierce Canky je dženca sobotu v Horkach zariadovanje. Leto židovské hudžbe je tam moto, na podvema je zmija vukočovanje pouse, potom cioch besadne kovo a štyrioch koncert s Karolinu Ajkecky čuji na teremine. Oldtimere je zetkanje vulke při Bjevodskim jezoru, prošu doječče si ze smira delnoho vujezda a mezdrujim tež znate melkusové vubičovanské autosti vobladajče. Abo vy dojedeče si na hornčerske viki v Husku, dženca a juce od 10 do 6, a to vy všako vězče v starom vynie.

pohoste mich. Danny Svenzel, učene postrowe z Lubija, to są. Juliana Barukajc, to są učene postrowe z Delnie w Užice. A Monika Klesec, ja prawie raz, to są postrowe z Radworia, no, tam masz korienie. Sedomenčino povoce mich.

0: MDR Sachsa, Serbski Rozwóz. Sport.
1: Z Janom Rehorjom.
2: Sarnjanach kopa se dźensa při kloštorskej wodźe wo dwěmaj w koparskej klětce kopańca. W samsnym času testuje w Kruščicach tamniše prynje koparske mustwo přečivo okreznemu wyšemu ligisty z Hamora a Klitno. Koparski cilkaj FC Energie Kočebus a Budyse Budyšin startuje tej nedźelu wobaj z dybkowej rudo nowej rajnije doby. Kočebus ženje od napo dwěmaj doma přečivo Hanovo 690. Po hodźinu pozdźišo započnje so zazběhowara w měsće na Mynkecuce mez Budysu Budyšin a FC Eilenburg. Nedźelu popołudnjucjoch přewedźe so Delanach pokalna ra w prynim pokalnym kole na krajnej runinje. K Sokowej do Ralbic přijedźe cyłk z Heidenawa. Dobyća rozmije w druhim pokalnym kole do Miacu Lipšinu přečiło regionalnemu koparskemu ligisty ze Švikawy. W sportopokiwowym przeledzie stejte jeszcze dwie przyjotowanskie ry, jutce dwiemaj Haselbachtal SJ Kruščice druhe mustwo, a hodzinu pozdźišo Nebelčice Drevnica. Sportowe pokiwiście za przychodny piatk, wulki koparski swiedzień zaje so przypodniu jenej w Kruščica ze serbskim superkapom Modziny D. Na turnierie wobdziela se mustwa z Radworja Pančic-Kukova, Kruščic, Nebelčic a Ralbic. Od napo sedmich raje potom prynje koparske mustwo SJ Kruščice přečuło prynjemu mustwu Sokova Ralbice Horki.

posamičeno do napo čevečešjem svedženje, na kiš vitaja tež domkowanku, posebe w delni Łužic. Su na przykład jechanje wokowac, abo wapanje kokota. To może tež rad lubię wam doporučić, zo se to raz w obladače. To może če dženca na przykład w biwej gorje doživić w delni Łužic wapanje kokota, dženca sobotu od pošipunja 2 maj, a potom juci jeszcze raz we Škodowie.

0: krásny serbský wóz Peter Cyš. Son, 5 minut do napu 9 je čas za krótko powiesće šako čaka na našich małych a młodších připosłuchariów a ty za staršu młodzinu. Napu 9 dundak.
1: Na zakončenju letušeho mezonarodneho letneho koza za serbsku rič a kulturu je Serbski institut čera wobdźelnikam wopisma přepodał, što se či ľudži z 10 kraju je se wobdźeliło. Sečomu čau ve viacorych serbskich ratarskich zawodach moča runje hišće poslednju pšencu a zžila tež vôz, jako přichodne su potom zoja a svunčno rože naredže, vujky dže žňu pak je domkovane. Na Wyższej Szuli Slepo jest od czera 5 dniów z kim międzynarodny mediowy kemp zakończył. Na nim wobdzieliśmy się szuloki a szulorio serbskie Wyższej Szule Ralbicy Slepo a z czeskie z partnerskie szule. Auto a znaczka Kamienc za niedyszy kamiencki okres jest z odstawkom najwoblubowanisza stara znaczka Zakskie. Też inaczej. Znaczki, kajż Żytowska, Wojewódzka a Lubiska są dalej kietro woblubowane. W rodowym parku danym wujeżdżej konstytucjonie za so tradycjonalne zetkanie oldtimeru a niedyższej margarecjnej hitche we Wulki Dubrowie świeća dżęca dwójny jubilej, pecza cicecilitne w obstacze spichowanskiego towarstwa, kotryż by tam przed cicecilitami muzei wotywriło. A to one bieżą, nasze dżęce się krótko połyszcze.
0: A poladamy jeszcze na wiedro. We hodnocze dżęca temperatury maksymalnie pecza 26 a 20 stopniów jutra za jutrzejszym. Potom żywe slibro trochu wiacy stupa za so hać nad cicici. A gdyż chcemy ladać a co nadzieć też na wożnotu od horyka, to dobieli jeszcze cywy tydzień czekać znamieńcza wieścia. To meteorologojo ja praju ladamy potom od sredy jeszcze raz na aktualki, što z niebies przyjdzie. Tyś na drogach. Dobru jest po.

0: Bettina, takle rano z časom hižo w pulu, jo maš trenor.
1: Dziakuju. Přichodnym žiwieniu cu na kóždy pat rybička być, cały dzień co pansać, a so nic tylko počić.
0: Ryba być je jenoś tak dworenie, do niż nie wisaš przy mojej hućce. W Nowikskej sem tajke rjane popadnył.
1: Trichy, ty tole se tam dorlubil, pojdaj, kajke da bie?
0: My sme direktne při morju bydlili. Drude sme se čomom vonili a drude sme vudžili při příbrahu.
1: Nitko je zavisče tež za sorenje tu doma vudžič, si myslu. Nikoci z vás sú mestem tešižo za so doma, abo horče a tam rjane vice činja. K tomu viace povisčach.
2: Dunago, bojdaj!
0: Hotu cirkus na formie.
1: Je pjatym prusnickim tydzieniu 12 dzieci od 6 do 13 lat na wojewódzkiej dzieciacy a młodzieńskiej farmie dożywiło. Cyrkusowy trener ze Zwego Komorowa je dzieciom wszy możne triki nauczył, a też Dundak Hanna je tam tyś to nauknęła.
3: Tam są ja czynła z jednym hula hoop rifle w lice, z jednym pojem, to ja gajszek rubiszko, z tym musst du da pod gar das an der Kuh wertet, hat sich da mal schwitzki. Ha, sind ich, ich das Bauersumstagawa, da wird die Kuh wird. Ha, sind ich, meine Gullistawa, sind ich die Diabolo-Chinoa, da war ich in Djeba Jarana Pinac, ha, ja, so da schaffa.
1: Czera su potom scho, swoibnum a przeczelam przedstajli.
0: Holze su kreativne byli.
1: Nic przedstajli, ale znano darili, su holcy swoim lubym niszto, dokaż su lipie smerdzacy kietro kulwice napaslili. Sobu dzieła czeka Franciszka Schnabloa.
4: Hej, to bijem pokył na dzień wotorynych tu i tedy, że su te holcy prajli mucmy radien poskitkmyć dzie za te starsze. Holcy te ma hajeno, że mo za holcy. Ha, tu su sa dziesać holcy te przyzywili, ha, musmo wyle wesela myli. Przy kreativnym hajdziwaniu musmo nauśnicy pasli a naruśnicy. To holcy su myli skwadnośce henna tattoos na ruce namalować, a też spódniczki z mozaiką pokwaść. Ha, su ti tak jeszcze druje idee myli, że su one ponte zwoprodzili.
1: Bozy chcedza teku dziwaniczku zaso raz poskicić.
0: Nitko pak najprede medije w srediszczu steja.
1: Menujcy toho runia smerdzacy. Medijowy kemp bądzelu zahaja, a je hižo doho wukniowany. Teres Wenkec ze studia Liška.
5: My mamy tu to przyjadowanie, też nasze medie, kajś na przykład robotika ja ją prajem, albo znano VR na oczy, albo tola niszto w przyrodzie, co my so gusk wuspytamy ze GPS-koordinatami. To będzie jara zajmowo.
0: Hižo w tutym tydzieniu su so w smerdzacy z tym zabierali swójsku słucho kniju narać. Jace o tym poszakiry.

0: Mamy hišće prózdniny a rady bjereš se raz w uchoknju, zo by si wostudu zabił. Preta čitajka hotowa, to traje. A w niej si wiele pracy. To su tež dźeći w smjadžacej pytli, jako su w studiju liška z połni paru na bajce paslili.
1: Za to dobimy horje do drugiego poskoda pod cichu. Tam małe komorce maja liški tak rec swoju techniczku liššu jamu. Mikrofony, liczak a monitor tam steja a holca przy mikrofonie so hižo poči. Wona pod nawodom Stefana Gedika tekst narawa a przeco zaso namakavu nikajki zmyk.
2: Ja si musu, gdyż te so najpomo pracujate dzieci ten tekst najpomo naukęć a ponio jen wuj sedzi a praj na Polska jemo, jo, to šo fajn, ale odsieće to znana małku ze zúrazom a tak činč, a tu nšaca praj a čin toš jemo, a spotaj toš jemo. To ja si musu, gdyż jen to pon poranne nečini a ze zčaplivošť a małku smyšne, gdyži pod luž zúpia, ale musmo to, ja buch prajo, aj celé kul hinkrenili.
1: Šako su so do narawania tiež dere přihotovali. Cíl medijového

0: Pojawił się tak na dół, że się buknął.
1: Powiada ty Wanda a Lubina. A jako so wielk na końcu puknie, je to wizo dobry a wesoły końc za prosadka. Za dzieci przy mikrofonach pak by to sobu najczęściej wokom mik przy narawaniu.
2: Te najczęściej by so na komandu smecz, tu kiesmo mal ciboli, a to smo musi dobyli na jemulczynć.
1: A Hanka, czy olaje to tak ciężko so na komandu smecz?
3: Dokąd żad Lukas, tu so nie tak porno mu smecz, a z najprzedejo teoretiku, co smewa, pon drugi raz jo na sokaś taka wera smewa, bądź mu sa romady smeli.
1: So takle z utroby a na komandu smecz. Je kietro ciężko. Byrnyż je Stefan Gedik żorczyki powiedał, a szo możne spytał.
4: To pon ty nie opomało, a pon sam ja pon na końcu dobał quasi krymasy czawać, a so mu pon jene 10 sekundy smecz, a on krynemo. Jo klopowo, wyszło pośrodku na echt rynę.
1: A takle klinczy potom bajce, gdyż je so wek skończne puknu.
5: A swinka, to jenoś tak smyka.
1: Wieso słyszak poriadny bajce też stajnie tun lozy, tu tym padzie wielk. Beno je nedom wiedział, co je rola za niego prawa.
6: Haj, ja sam co cili ja pokazał, no sam jak wielk, haj. No co mam wiek był?
1: Tako luzo račka, to za tebe bi se sitem on sučaš predsa, za se te takih luzo čmo veko listro dokazati to bončino.
6: Haj, kusimo si to tak predstajo.
1: Pola Bena džiše naravanje kitro spišnje. Prosadka, Lukáš, Hanka a Dorotea hižo trochu dlje trebachu.
7: To najčešie by, to je najprej Hanka dobrava prať, pon ja kic sem dobrava prať a pon ja dobrava kic Dorotea prať.
1: Nětko pak von ze studia a do přírody. Tam dživaše menujce tamna povojca skupiny. Za dobru sluchoknihu trebaš menujce tež realistiske efekty. Izabela a Wanda povedate.
0: Musimo mieli jen tablet a jen mikrofon. A to znihtuje, also musimo ma traladali kajki zvynk do posve a najlepeja. Pon je nicht du Tablet na Statue, han ich dir du Mikrofon zaja pons mir tun Giochinelli.
8: Also napschik wat jo sem jamwa jen kamen. Also da git zel tun mir aber nein hinaschik kamen horre pans da war pons mir sie einem bo kamen am tam durch gewa.
1: Den tun sasa die wird die beize?
8: Dis tun jen tun dumstymi cielami twarzy.
1: Na końcu su potom szo na komputeru zcijali a romadze zestajeli. A dzieci może so boze przez słucho knihu weselić, kiś su cyle sami nadziewali. Praju jenoś.
9: Matnetka byla cyli, byli a byli z romane w kieżi z kamena.
10: Juhu!
11: Dunda! Dunda!
12: Dunda!
13: Dunda!
14: Dudeldi, dudelda,
15: da, da, da.
16: To by potajkim wule to studia Liška smerdzaci. Hotowe dzieci su tam ci prosadka narawali. Nietko możecie si przedstawić, kelko dziwa jest stawizniczki, kajś nasze twarniszczo, ludki, albo filumelos za radio produkować, a w tydzień jak każdy dzień słuchoru wusywać. Rady możecie si się tutaj też w naszej app MDR Serbia w umerę naposkać.

0: kraj de lube prózdniny. Hišće jeden tydźeń stanować, linjo pašć, a na tym jule skakać.
1: To jo kulwate,
2: to jo ty ruškate.
3: Na tym może jen backflip činć, a wen salto.
4: Tam pa nesmia przewyle dzieci ore hrakin rodzie prasne.
5: Pytali sme svo trampolin, a to su woprawdźe wele z was wiedzieli.
0: Dobyć pak może jenoś jeden abo jedna. A ryka dżęca Józefin Heduške z horku.
5: Wele z Boža a wesela z przekwapenku Dundaka.
0: Jeli nie wyszcie, co czynić, możu jenoś przeco a przeco zaso nasze cool poskitki w internecie a nasze app MDR Serbia doporučić.
5: Wszako jeszcze dżęca słyszeli, kiełko dżyła cił takiej stawizniczce, kotra szczyni kino za wusi.
0: A propos kino, to z tej jeszcze na mojej liścinie za prozniny.
5: A potem są też skoro jeszcze za sonnimo. Ale o tym nie chcemy jeszcze ryczeć.
0: Ahoj, Ariany, czas praj wam wasz.

10 minut do 9. Aż tuż wieczera wieczor po puczu, a dżęca na rano dom je też znano do niebie sladał. No i o tyś tu a tamną wjezdu si wobladać mu, to dżęca wieczor też inak nie budzie, gdyż się znano na barowym festiwalu we Radworiu po puczu, tam zmija dżęca pop techno party a jutze rańsze piłko z chruszczanskimi muzykantami. No i tam też potem szkriczka zlituje zabawy dla. Potem poladamy w Sernianach, tam świecza też wiosny swiedzień, czera bysze zahajenie. Między drugim dżęca ze skikarowym turnirom wieczor wiezo z numa za sorije, a jutce po południu program zauszych z dobą możecie si też oldtimerów obladać, a na ponowienie kielowanskie czarje kielować, a nimo toho możecie si tam riowanski program obladać, line dancerki. Chce ja so przedstawić k prynjemu razy tam bez jawności wustupia susi riany program nadziewali. Po slidach szierce canki je dżęca sobotu w hokach zariadowanie. To je pod motom leto żydowskiej kultury. So zariadowanie wotmije na po dwie maj najprede raz tak mianowane wukoczowanie pusy. Potom cioch biesadne koło, a po budniu sztyrioch koncert z Karolinu Ajkec z Nata Bumiocza Kiszhudzi na terminie. Zatkanie oldtimerów przy Białockim jezoru, o tym wam je Bettina Hiżoraz powiedała, a też nas pomniła organizatora Josep Szeja, że dojedzie, czy si tam na zatkanie ze Smiradelni wujest. Hej, a hączowskie wiki w Husku, dżęca a jutce od 10 do wieczora 6, gdzie? W starym mnie.

Tak, kaj šo to raz było, tak je to hesło na Njepinic Tantoku w Wownom. No hej tam, tejko liet, hižo so tež w holandske tradicije staraja a tež wiezo pokazaja, kak su niederaz tam w holandskich wieskach na boskich statokach dziewalia. Čera su tam wóz žnieli, cyle po stare mužojo su ze skosu byli, žony su ze sapom wotebirali do pourestwu, zjazali snopy a popis stajeli. No hej, a tak so to zdzierži, a tak tež młodzina, a to je rynie, zo maja tajki dobry dorost, runie tam na Njepinic Tantoku, so tež młodzina so zastawi zny nic jenoś wieski, ale regiona zajmuje. Sedominčinu do napu dżesačeće.

0: daloko nětk ze snadčiskom su. To je so Monika Gerdesowa naprašovała.
1: Na zdźěwanju aktualizowanych šulskich postajenjow je tež referentka domowiny za kubłanje Katrin Suchec-Dźisławkowa wobdźělena. Što da maja wobnowjene postajenja sabam přinjesć?
2: Naše wone přeće bě, zo co išće raz wu definuje, što je serbska šula, što to voznamenja, a zo to nije jeno, što tam što serbština vučve, ale musimo se přeli, zo je važne, zo je njen viste cilj definovane. Zo měli na koncu šulskeho časa dječi tež aktivnu dvurečnošt za moc.
1: Za puč k tomu su dobre vučbne plane važne. Tohle reka dalši cíl zmenu.
2: So wostane przy tym, so wuczbne plany za przedmet serbszczyna, so to co neszmurne ze stutoho, tylko ze strony SMK jest to, to dobiało wuczmurne, bo pasmo na to tłoczyli, so miło to zapisane być, so mamy nidzie jen zakład, nam przysteja też wuczbne plany za przedmet serbszczyna, a to jemo za tych, kotry su w doma serbskie, a kotry się jako drugą ryczną serbszczynę wukną.
1: Tyś nie tylko jeszcze wuczbne plany za wyuczowanie rycznych skupinach po 2 plus na szalokro właśnie nastawaja. To doby się Miloni wuczoka Sylwia Szynowa przyznać.
3: My mamy pola nas w Zakskiej, a na serbskich szulach mamy jeden wuczny plan za wszystkie maczono-ryczne skupiny. Za szulary, kocisz wuknu po koncepcie 2 plus serbszczynu, to w tutej formie dodal nie przedleży. Tam mamy mskiery plany, które są se fachowe skupiny na szulach sami zestajeli.
1: A potem są tam dybki, kiedy bychu Serbia rady cyli mieć nowych postajeniach, które pak nie są mogli przesadzić. Runie tak mało, kaž serbski šulski zjazk ma so očividnje do novih šulskih postajenjov koncept 2 plus zapšijeć. Hišče loni bi jeden z dveju zastupovacijo predsedu serbskeho šulskeho tovarstva Beno Hojo se runje tole pšal. Je to vopodstatnju s tim, zo tu kvilu, dež vúčerjo faluja, zo so vúčovanske hodžine po 2 plus sobu jako prinje šmurnu. Šako neliča k zakvadnim predmetam, kajž matematika abo domiznovjeda.
4: Co to praje? No, a zato na koncu voto zapoloženje tudi plus koncepta, vopravdže tak zapoloži, zato to ten zakvadnim obvuk za jednu serbsku šulu. A im nic tako je ten přidatný obvuk, na kotom so vizu po nako prine šmura, když je personálna nuza.
1: A tola je po všem zdaču 2 plus značiska von, abo soženje do njeho dostavnije. Štož definitivne ne buče novih šulskih postajenja stač, minimalna ličba za vutvorenje serbske riadunje, kiž by niša, hač sa přirunujomne nemske riadunje bila.
2: Also to je jižo riadovane ve šulskim zakonju. Kavulke su te riadunje, pokužo teko paragrafa, jo tam hišće ekstra votrisk, kotrež riaduje, zo su vuzača možne za serbske šule. System jo to zblida.
1: Najzajšo leca konc leta buče jasne, kak nowe szulskie postajenia zakskie za serbskie szule a drugie szule niemsko-serbskie kończynie wypadają.
0: Tak daleko rozprawa o aktualkach przydziele na nowych serbskich szulskich postajeniach. Stopak jest zwostawo po chruszczanskim szulskim zbieżku 25 lat pożdżiszo. To jest miastem hinak, które starostcze wopsteja, a które impulsy są z niego wyszli jutce zonicze wiatce w tym, w naszym niedzielnym wusywaniu po jednaczych. Dwie minuty do Cybilki na czesacie.

Jeszcze raz poladamy na pokiwy, kiwasz się nitko, hakle radio zaswiedczyli, barowy festiwal w Radworiu, niekunst tydzenia dżęca jutrze jeszcze. Potem w Sernianach też swiedcza dżęca maja kikorowy tonio po południu, po szipołniu wieczor suryje. Jutrze potem też popołudniejszy program ze skrofią, a słodnym tykancom to nie trzeba zcyła do programa poladać, to jest przeco dobra biesada. Po sledach szerce canki dżęca sobotu w Hurkach je zarjadowanie cioch. Potom je biesadny koło, doto je wukodżowanie połsce a sztyrioch koncert z Karolinu Ajkec. Hrončarske wiki w Husku dżęca jutrze witaja hać do 60 od 10 w Starom Mynie, to je samo zrozumiwa wiec. A towarstwo pistowania regionalnej kultury przeproszuje dżęca na zarjadowanie 100-letniego jubilea założenia wiatr Wałkec Trastowego Domu we Worycach. Je to leczny swiedzień, od jednaczych poskiczeja sowodzienia tam po Trastowym Domie, a od cioch syda kofi, tykans, a też biesada. A wapadnie kokota, to możecie dożywić dżęca w Biłej Górie, w Delni Wóżycy, dżęca sobotu od poszipunia 2 maj, a jutrze jeszcze raz we Szkodowie.

0: 5 do 10.
1: Nabožne słowo.
0: Magenta bošči bulank ze sušec pola Haslova.
2: Přečelstvo sluša k najdrohotnějším věcam ve živinju. Opravdite přečel nie jenož v reálnych vokomikách po boku, ale tež potom, když je živinje češke. Přečel je připosluchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nám za so stanič, když jsme padnili. Tola přečelstvo nie jenož z toho žive, než to dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro přečel byč. Sprawność, dowiera, respekt a spuszczomność są fundament kóźdo w oprawdzito przeczestwa. Małe gesty, otwrene wucho albo sprawna rozmowa może husto wiace wuskutkować, hać wulke słowa. Znate przysłowo praji, przeczelio su ta swojba, kotruż se sami wupytamy. To nas na to dopomina, jak ważne je przeczestwa hajić, a jeden za drugiego tu być. Znano je dżęca dobry dżyn, przeczeli proszcze junu dżakuju soriec, abo so pola niekoho przyzywić, wo kotrem przyżo doło niczo jacy słyszał niesy. Przetoż przeczestwo jakaś rostlina, wona roszcze, gdy so wonio staramy. Przeju wam dżęca ludzi po boku, kotryś wam tyja, a wieselo, za drugich dobry przeczel, aber dobra przeczelka być.
0: Do prajbostczy bulank ze suszec pola Haslova wynadoku a zamojtostczy baczońskie w osadę. Cy do dziesacześ.
3: Sym ja zbożony, co jest zbożo?